emva kwemi bamazwa nganyelwe ukuba bazokufuna ukosela ele echasene nale nkqubo ilandela isigwebo senkundla yehla yobundlobongendi wethine nangolwesihlanu nangona isaya sele linqunyamisile lo mqubo ilungu leqetwini Gumede uthi baza kumisa inkle kwelizinda ukuba lingavulwa. UGumede ukwagxeke ukubanjwa kwinkokeli yabo. Abazalwane bethu ababanjiweyo, amapolisa akasazi ukuba bababambile. Ukuba ungayi emapoliseni ngoku akunakukwazi ukuxelela isizathu sokuba sime apha, utshilo. Phulaphula ulifumana kwakhona indaba ngentsimbi yokuqala apha elikwa FM nam uAngezwa Mbaba.